Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: P56 20-24

Podkręcamy tempo. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka, czy

Melo Radio.

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Tak już jest. Niskie

0: jest taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
2: BMW. Radość z jazdy. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
17: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie

0: taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Polregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych. I też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
1: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
0: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz Województwo Śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy, więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakiej to porozumienie mogłoby zostać zawarte, albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
1: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
0: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak? Czyli żeby kolej zaczęła pełnić trochę funkcję takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania w nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak? Czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe, a po drugie powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, które też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał był zwiększony przez to, że takie rozwiązanie by powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
1: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
0: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
1: Do kiedy zbieracie podpisy?
0: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć

0: podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
1: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No, oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No, oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest, zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
1: I to byłyby bilety czasowe.
0: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak? Czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no, jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak? Które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak? Gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
2: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie, tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro. Kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
1: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z Miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
2: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U. I te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska-Białej. I właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
1: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku-Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
6: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
2: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy, chociażby tutaj obok tego coffee house'u, w którym teraz siedzimy, miały być ze 2 albo 4 stojaki. Przy Rossmanie nieco dalej miały być też 2 albo 4 stojaki. Na Cechowej też miały być stojaki. Może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie, gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie, no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie, gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
6: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
2: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów, ale tak jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
6: Do czego ty przypinasz swój rower?
2: Do czego? No też używam słupów parkingowych, czyli znaków na ogół, albo jakichś takich, nie wiem, poręczy schodów, mostów. Czasem zostawiam po prostu rower przypięty sam do siebie w takim stylu holenderskim, ale no wiadomo, taki rower można nadal łatwo zwinąć. Zazwyczaj coś się wynajdzie, ale to zawsze jest kombinowanie, tak czy inaczej. Nigdy to nie jest takie po prostu banalnie proste i oczywiste.
6: A takie stojaki na rower, gdzie po prostu wjeżdżamy kołem, można przypiąć samo koło, taki typ stojaka nie jest optymalny?
2: Takich stojaków nie lubimy, bo można do niego przypiąć same koło. Same koło dzisiaj, w sensie zawsze, samo koło zawsze było bardzo łatwo zostawić w tym stojaku, zabierając resztę roweru. A dzisiaj mamy troszkę inne rowery niż wtedy, kiedy te stojaki znane też jako wyrwi kółka, powiedzmy, weszły do użytku. Dzisiaj mamy prawie każdym nowym rowerze hamulce tarczowe i właśnie tego typu stare stojaki nie za bardzo służą takim rowerom, bo bardzo łatwo wygiąć jest tarczę. No i też druga kwestia jest taka, że nie każdy rower, szczególnie w Bielsku, gdzie przodują rowery górskie, nie każdy rower zmieści się swoją oponą w takim stojaku. No ale głównie chodzi o to, że już nie mamy rowerów na hamulce szczękowe, więc jest ryzyko wygięcia tarczy. No i dwa, nie jest to zabezpieczenie roweru, tylko zabezpieczenie samego koła. A chcemy zabezpieczyć coś więcej. W zasadzie sercem roweru jest jego rama, a nie koło. Koło to jest jedna z tych tańszych części.
1: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. By poruszać się po mieście rowerem, na pewno trzeba mieć dobrą orientację. Można ją ćwiczyć, biorąc udział w biegach na orientację. Moim kolejnym gościem jest organizator biegów Bielsko-Biała Nocą.
7: Krzysztof Wojarski, jestem organizatorem biegów na orientację Bielsko-Biała Nocą.
6: Ile to już lat takie biegi w naszym mieście organizujecie?
7: Konkretnie ta impreza w tym roku będzie miała 13. edycję, czyli od roku 2014 organizujemy to.
6: Jak to wszystko się zaczęło? Skąd taki pomysł?
7: Pomysł się właściwie wziął z naszej klasy, kiedy udało się przy pomocy naszej klasy spotkać z naszymi byłymi zawodnikami, których trenowaliśmy tutaj w Bielsku-Białej w sekcji biegu na orientację Start Bielsko-Biała. I na jednym z takich spotkań z dawną młodzieżą stwierdziliśmy, może warto byłoby zrobić coś fajnego, związanego z naszymi zainteresowaniami i coś, co byłoby pożytecznego.
6: Jak wyglądał ten pierwszy bieg, ta pierwsza edycja?
7: No była to dla nas duża niewiadoma. Zastanawialiśmy się, czy w bielskim środowisku, w którym nic, jeśli chodzi o biegi na orientacji, nie działo się przez ostatnie kilkanaście, może nawet 20 lat, jak się taki pomysł sprawdzi. No okazało się, że media społecznościowe działają cuda. Na pierwszą edycję nie wiedzieliśmy, czy przyjdzie 30 osób, czy 130, może 300. Przyszło prawie 200 i byliśmy tym bardzo mile zaskoczeni.
6: Na czym polega bieg na orientację?
7: Generalnie zawodnik na starcie otrzymuje mapę terenu, w którym się rozgrywa daną konkurencję. Na mapie są zaznaczone miejsca startu i punkty kontrolne, przez które należy przebiec. No i chodzi o to, żeby przebiec tą trasę w jak najkrótszym czasie, samemu wybierając wariant przebiegu.
6: I jak długie to są trasy?
7: No, praktycznie w zależności od rodzaju konkurencji. Są to od 2 kilometrów praktycznie do kilkuset kilometrów nawet są tego typu imprezy rozgrywane. No, my się bawimy w imprezę taką popularyzacyjną, bardziej nastawioną dla ludzi, którzy nie uprawiają tej dyscypliny wyczynowo, więc są to trasy 2 do 4 kilometrów.
6: Bielsko-Biała nocą, taka jest nazwa, więc rozumiem, że to wszystko też się dzieje już po zmroku.
7: Tak, pomysł właściwie był taki, żeby zrobić to w środku tygodnia. No w środku tygodnia wiadomo, że w ciągu dnia nie zgromadzimy ludzi, no bo pracują, chodzą w szkołach. No i stąd koncepcja taka, żeby zrobić to wieczorem po południu. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ większość aktywnych ludzi weekendy też ma zagospodarowane, ma już jakieś plany, natomiast w środku tygodnia, jedno popołudnie, czemu nie wyskoczyć na miasto czy do lasu, żeby sobie pobiegać.
6: Czyli co, ludzie wychodzą z latarkami odpowiednio zabezpieczeni w odblaski, żeby było wszystko bezpieczne?
7: Tak, zachęcamy wszystkich do ubierania się w odblaskowe elementy. Oczywiście latarki są podstawą, bo trzeba widzieć coś na mapie, trzeba widzieć, gdzie się biega. No i staramy się to robić tak, żeby było w sposób w miarę bezpieczny. No dużym ułatwieniem dla nas w tej chwili są przepisy ruchu drogowego, które dają pieszym pierwszeństwo na przejściach, ponieważ no jednak imprezy rozgrywamy w ruchu ulicznym, normalnym, bez wstrzymywania tego ruchu i na pewno zwiększa to bezpieczeństwo naszych zawodników.
6: No tak, ale wiadomo, jak to w praktyce wygląda z przestrzeganiem przepisów. Niestety, nie zawsze każdy się stosuje. No, w takim razie chciałbym dopytać o to najbliższe wydarzenie. Na pierwszym w historii mówił pan, że było około 200 osób. Teraz jak dużo uczestników się spodziewacie?
7: Od zeszłego roku wprowadziliśmy limit zgłoszeń. Przyjmujemy zgłoszenia tylko do 500 osób. Raz ze względów na to, że nie chcemy wejść już w poziom imprezy masowej, a po drugie no, używamy też oprogramowania służącego do pomiaru czasu i kontroli przebiegów. Licencja do 500 uczestników jest dużo tańsza niż ta większa, więc to też ma dla nas istotne znaczenie.
6: I najbliższy bieg 17 września.
7: Tak, 17 września organizujemy ten bieg w Wapienicy w Szkole Podstawowej nr 32.
6: O której zbiórka, jak można się zapisać?
7: Zawody zaczynamy o godzinie 17.30, to zaczyna, o tej porze zaczynają startować najwcześniej startujący, więc nie do końca ta edycja jeszcze będzie taka nocna. Zapisać się można na naszej stronie www.bielskobialanoca.pl. Tam jest link do formularza zgłoszeniowego. Aktualnie mamy chyba zgłoszonych prawie 300 osób. Zostało jeszcze 200 wolnych miejsc, także ostatnia chwila, żeby się zarejestrować.
6: W tym roku oprócz tej wrześniowej edycji jeszcze 3 wydarzenia w październiku, listopadzie i grudniu.
7: Tak, od samego początku tę imprezę organizujemy w ten sposób, że 4 ostatnie miesiące roku, te jesienno-zimowe, impreza odbywa się raz w miesiącu, w każdy trzeci czwartek miesiąca. Jest to stały termin i do końca, znaczy do grudnia mamy zaplanowane tylko 4 imprezy.
6: W październiku, listopadzie to chyba już będzie ciemno o tej 17.
7: Tak, to już tak raczej większa szansa, że większość zawodników będzie startowała po ciemku. Z tym, że my też to rozdzielamy, bo w pierwszej kolejności puszczamy rodziny z dziećmi, bo dla nich jest trasa rekreacyjna przeznaczona i oni najczęściej korzystają z tego światła dziennego. Natomiast zawodnicy tacy, że bardziej wyczynowi, to wolą jednak biegać faktycznie po ciemku, no bo troszkę jest to inna zabawa. I oni zaczynają start o 18:30 już nawet na tej pierwszej edycji.
6: Kolejne edycje będą w innych punktach w mieście?
7: Tak, przyjęliśmy założenie, że staramy się pokazywać zawsze najfajniejsze miejsca w Bielsku, najciekawsze, gdzie się coś zmieniło, gdzie jest bardziej reprezentacyjne. Także każda impreza odbywa się w innym miejscu. Kolejne w tym roku będziemy mieli na osiedlu Beskidzkim. Ostatnie w grudniu na pewno będzie w centrum miasta, bo korzystamy z tego, że miasto jest zawsze ładnie udekorowane i zwłaszcza dla przyjezdnych jest to duża atrakcja. I jedna edycja będzie na Złotych Łanach.
6: A są zawodnicy spoza Bielska-Białej?
7: No ja oceniam tak, że gdzieś połowa z startujących to są rodziny z dziećmi, głównie z Bielska-Białej, natomiast zawodnicy tacy biegacze, no to przyjeżdżają z okolic Śląska. Czasami zdarza się, ktoś z Wrocławia, z Gdańska przyjedzie i mamy mocną grupę Czechów, którzy do nas przyjeżdżają na nasze zawody. No, myślę, że doceniając jakość imprezy i atmosferę, którą mamy.
6: I jak wyglądają takie punkty, do których trzeba dobiec?
7: Na punkcie kontrolnym znajduje się biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30x30 cm, który ma jakieś elementy odblaskowe, żeby go z daleka było widać. I do tego lampionu jest dołączona stacyjka elektroniczna służąca do potwierdzania pobytu na danym punkcie i do pomiaru czasu.
6: Przez te kilkanaście lat organizacji biegów coś się zmieniło? Czy są zawodnicy, którzy wracają co roku? A może popularność sportu wzrosła w mieście?
7: Myślę, że popularność sportu w Bielsku w ogóle jest bardzo duża, więc tutaj jeśli chodzi o wzrost, to może wzrosło, może nie, ale i tak jest wysoka. Natomiast jeśli chodzi się o co się zmieniło w ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy organizujemy zawody, przede wszystkim technologia, którą mamy do wykorzystania podczas zawodów, bo i sama technologia robienia map się zmieniła w ciągu tych kilkunastu lat. Dużo łatwiej przygotować dobrą mapę na zawody. No i sam pomiar czasu, od czasu kiedy zakupiliśmy elektroniczny system pomiaru, dużo nam to uprościło samą organizację zawodów i umożliwiło obsługę większej liczby startujących. Z tego względu, że zawody rozpoczynają się późnym popołudniem i zwykle do godziny 21 staramy się zawody już zamknąć, bo korzystamy z różnych obiektów typu szkoły, typu jakieś kluby osiedlowe. No ktoś musi to jeszcze posprzątać i po prostu sama technologia umożliwia nam to, że jesteśmy w stanie obsłużyć dużą liczbę startujących w stosunkowo krótkim czasie.
6: I to nie jest impreza masowa, ale macie też wsparcie miasta.
7: Tak, mamy wsparcie miasta. Co roku startujemy w konkursie na dofinansowanie imprez popularyzujących sport i rekreację. Zawsze, co roku otrzymujemy jakieś dotacje, plus do tego mamy sponsorów, którzy nas też wspomagają w danej imprezie. Nie ukrywam też, że część organizatorów czy wolontariuszy dokłada się do tego, czasami nawet finansowo, żeby pokryć wszystkie koszty, ponieważ no nie jest to impreza komercyjna, a staramy się też, żeby opłaty, które uczestnicy muszą ponieść, były jak najmniejsze, aby nie zniechęcały potencjalnych uczestników.
1: Moim gościem był Krzysztof Wojarski, organizator biegów na orientację Bielsko-Biała nocą. Najbliższy bieg 17 września, kolejne odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: najwięcej czasu w regionie, o poranku i o każdej porze dnia można stracić na S1 pomiędzy węzłami Żywiec Browar a Węgierska Górka. Mamy remont nawierzchni, ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna, prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Jeszcze trochę się z tym pomęczymy. Prace zaplanowane do końca września.
1: Powinny być specjalne weekendowe kursy, jak przygotować się na poniedziałek. Na szczęście jesteśmy w tym razem, podkręcamy tempo w Melo Radio, bo już w 6:30. I za chwilę dla was na rozgrzewkę trzeszoty w Melo. Waldek Derłek, dzień dobry, hej!

Dub Dogs w Melo Radio, a to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas jak najszybciej, bo mam dla was trzy poranne szoty w Melo. No i merch do zgarnięcia. Czekam teraz 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Melo torba dla was. Dzwońcie jak najszybciej. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w biznes.

0: ten kawałek do reklamy.
1: No i robimy to, co zrobić mamy. Sokół w Melo, to teraz pogwarzymy. Cześć Kasia, hej.
2: Cześć.
1: Cześć, Kasia, siemanka. Co tam dzisiaj już ci się udało, co? Przyznaj się, pochwal.
2: Udało mi się z samego rana dodzwonić do Melo Radia. Przyszło, ty z Melo.
1: Punkt dla ciebie. No jak ty tak zaczynasz, to naprawdę ten tydzień musi być dobry. Co dzisiaj będziesz robić?
2: No właśnie siedzę przed pracą. Za chwilę będę szła do pracy. No i chciałam na poczcie roznieść listy dzisiaj.
1: A ja już myślałem, że powiesz nie do pracy, tylko będę się dzisiaj obijać. Słuchaj, uwaga, dla ciebie teraz. 3 szoty w Melo. Melo. Kasia, mieszkanie czy dom?
2: Mieszkanie.
1: Wolisz chodzić na grzyby, czy zrywać owoce z drzewa?
2: Zrywać owoce z drzewa.
1: A teraz uwaga, rower czy hulajnoga?
2: O, jak się. Rower.
1: Rower. Trochę podchwytliwe pytanie dla ciebie, bo ty to chyba bardziej na nogach, co?
2: Na nogach i samochodem.
1: Wybrnęłaś.
2: Bardziej.
1: Niech ten poniedziałek ci się kręci fajnie. Dla ciebie Melo Torba. Trzymaj się, Kaśka. Cześć, dzięki, bye.
2: Super, dzięki. 3 szoty w Melo.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana i co z tego, że jest poniedziałek? Też może być naprawdę fajnie, przekonajcie się razem z Melo, że tak będzie. Od rana podkręcamy tempo, podkręcamy ten poniedziałek. No, zegarków nie podkręcamy i tak już chodzą naprawdę szybko. Za 7 minut, 7 już teraz.
1: A już o 7 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta, Set Girls Melo. Mamy też dla Was newsy, to za chwilę i prognozę pogody w Melo Radio.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Ale jesteś zadowolony?
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
22: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
23: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
22: To w ogóle możliwe?
23: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: O reklamie. Pogoda.
24: Czternaście, piętnaście stopni w tej chwili w Bielsku Białej mniej więcej,
0: a maksymalnie 18, może 19 po południu. I tak jak widać od rana, chmury. I w każdej chwili co nieco może z nich pokropić. Najbardziej intensywne opady to są zapowiadane tuż przed zachodem słońca, ale tak jak mówię, to nie przez cały dzień, tylko przez cały dzień co jakiś czas może trochę popadać. Wiatr dzisiaj słaby.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy, mówi Donald Tusk.
17: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
3: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
2: Poniedziałek jeszcze do tej pory niczym was nie zaskoczył. Spokojnie, dopiero siódma. My rozkręcamy się i podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, dzień dobry, hej, Waltek, Darłak. Inni gadają, a my już dla was gramy.

Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wydajecie sobie z tym świetnie radę. A ja chciałbym was zapytać dzisiaj, uwaga, co mówicie sami do siebie? Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? Wiecie, w różnych sytuacjach. Czekam na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, bo jestem tego bardzo ciekaw. Jak zwykle wiem, że można liczyć na was. Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? W myślach albo, wiecie, tak po cichu pod nosem. Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie za najfajniejsze głosówki. Jest merczyk do zgarnięcia.

Smola z tej Tripsy, duże oczy w Meloradiu, podkręcamy tempo i pytamy, jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie, tak wiecie, w myślach, albo pod nosem, jaki tekst, co takiego mówicie sami do siebie najczęściej, jak się zdarzy, no to czekam na wasze głosówki, wbijacie na meloradio.pl ze swojego telefonu i nagrywacie, wystarczy tam nacisnąć słuchawkę. Na dole już głosówka leci do nas, a do was być może za te najlepsze, najfajniejsze głosówki poleci fajny Melo Merch. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii zrobiono ciekawy test, wyszło z niego, że żeby zrobić jedno selfie, z którego jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić 5 zdjęć. Średnio potrzeba właśnie 5 prób, żebyśmy uznali, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło. Tylko co piąta pytana osoba przyznaje, że wystarczy jej jedna próba, bo od razu uznaje, że na tym zdjęciu wszystko jest okej. A 35% ludzi to przyznaje, że ma w swoim telefonie całą serię prawie identycznych zdjęć. Skądś to znamy, co?

0: Jest poniedziałek, ale na szczęście też są i takie numery. Tak podkręcamy tempo On Tonight i Sylwa Bumpa w Melo Radio. No i są różne fajne teksty, które mówicie sobie najczęściej pod nosem do samego siebie. Jakie to są teksty? Czekamy. Jakie teksty mówicie sami do siebie? Czekam na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie coś nagrać.
1: Ała, rzeczywiście.
0: No dobra, a twoja propozycja?
2: Zdarza mi się powiedzieć dość często o masz i pasuje do wielu rzeczy.
0: Faktycznie pasuje, a ty?
3: U bracie, ci znowu nie pykło.
0: Słuchajcie, no żeby tam wszystko wam dzisiaj pykło od samego rana. Najlepiej niech pyknie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Jaki tekst mówicie do siebie najczęściej?
4: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Tanio, tydzień. Dzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Po reklamie.
12: Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Morandi i Angels. Już za 27.08.

0: Kadwal i Chris Jones w Melo. Young Again. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, tak żebyście dobrze się czuli z samego rana w poniedziałek, bo to bardzo istotne, podobno. Za 17 minut godzina 8, a my dzisiaj pytamy, jaki tekst zdarza wam się mówić sami do siebie. Sporo waszych propozycji, sporo wiadomości, sporo głosówek, sporo tekstówek też. Uwaga, zaczynam od jutra. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze 5 minut. Spokojnie, jakoś to będzie. Jeszcze tylko jeden odcinek. To jest też dobre. Dobra, nikt tego nie widział. No i moje ulubione nie no. Serio? A ty?
1: Weź to od razu, wypikaj, wiesz? To najczęściej mówię do siebie. Pozdrawiam.
0: No, rozumiem. Takie coś do pikania by się przydało czasami pod ręką.
2: Nic, tylko się zaje...
0: Nie no, nie dajcie się zajechać dzisiaj.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Chris Cross Amsterdam, Maja Ma, jedna z propozycji. Do 30. Meloradia, głosujecie na meloradio.pl. Już za chwilę newsy u nas, będzie też prognoza pogody. No i podpowiadam, że po 8 to będzie też nasza nowa zabawa, czyli ostatnie słowo. Już się szykujcie.
1: A już o 8 zagramy
0: Tobie Ramia i Fly High w Melo. Właśnie tak, zagramy wam punktualnie o 8, inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Mamy niskie ceny.
0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
23: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
23: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
24: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
25: JWM. Go with more.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Po reklamie. Traffic.
29: W Bielsku Białej najbardziej przytrzymana z ulica Krakowska przed Lwowską, mniej więcej od ulicy Ludwika Solskiego. A w regionie to tam, gdzie mamy prace drogowe na głównych trasach, 52 Krajowa w Kozach i S1 za Żywcem w stronę granicy ze Słowacją. Pochmurnie, a nawet jakby jeszcze gdzieniegdzie mgliście o poranku. Pochmurnie dzisiaj przez cały dzień. Szans na słońce synoptycy nie dają, za to dają szansę na opady, ale po aktualizacji, no nie w najbliższych godzinach i nie przed południem, w ogóle dopiero tuż przed zachodem słońca ma trochę popadać. Ja tam w każdym razie na wszelki wypadek parasolkę ze sobą mam. 14-15 stopni teraz, 20 maksymalnie w Bielsku Białej.
30: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
31: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Piesiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
32: Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
31: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
30: Dużo wyjątkowych numerów mamy dla was i specjalnie na okazję poniedziałku nasza zabawa Ostatnie Słowo. To już za chwilę. Waldek Darłak, cześć, siema, hej, inni gadają, my już gramy w Melo.

Felix Jan i Sofia Lisbexer, ready for your love. Jak jesteście gotowi na to, co mamy dla was przygotowane, to jak najszybciej dzwońcie teraz. Zabawa ostatnie słowo. Ruszamy już za chwilę, czekamy na dwie osoby. A jak już te dwie osoby będą, to wtedy ja podaję kategorię, z której będę czekał na to, żebyście podali jak największą ilość słów. Oczywiście bawimy się na czas, na to wszystko jest tylko 20 sekund. Już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Nasze oryginalne, fantastyczne skiety Meloradia są do wzięcia i do zgarnięcia też Melo Torba. Czekam na was. 321-321-777. Nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę. 12 po 8.

0: Sigala, I Sweet Lovin' w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana, dzisiaj w dzień, który wszyscy uwielbiają. Nie no, wiem, przesadziłem trochę. Poniedziałek mamy. Ale zobaczcie, jest plusik jeden. Trzynastka nam przeleciała przez weekend. Dzisiaj 14. Na szczęście.
1: Ostatnie słowo.
0: No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj tych słów powie więcej razem z nami. Już teraz Mateusz. Cześć, Mateusz.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Siemaneczko. Hej, Mateusz, dzisiaj szczęśliwy i zadowolony. Takie trochę przedłużenie weekendu, przyznaj się, bo dzisiaj home office ma. Mhm, zazdrościłem.
2: Prawda, prawda.
0: Dobra, jest też Adam. Siema, Adam, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć, słuchajcie, Adam, to jest gość, który patrzy na was z góry, bo on różne rzeczy montuje na dachach. Ale teraz jesteś na ziemi.
3: Tak, tak, aktualnie na ziemi.
0: Dobra, pełne uziemienie, czyli czujemy się pewnie. Ja też jestem dzięki temu spokojniejszy o was. Ale uwaga, liczę na wasze szybkie tempo. Zasada w tej zabawie jest taka, że za chwilę podam wam kategorię. Z tej kategorii liczę, że powiecie jak największą ilość słów. Mówicie na zmianę, zaczyna Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz. Zobaczymy, kto powie więcej słów. Ten, kto powie więcej, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. Każdy będzie zadowolony i najważniejsze, panowie, uwaga na to, macie 20 sekund łącznie. A kategoria dzisiaj to, uwaga, uwaga, gatunki muzyczne. Adam, start.
3: Pop. Rock. Hardstyle. Disco polo. Hard rock. R&B.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, ale polecieliście tam w pewnym momencie, no, od bandy do bandy, można powiedzieć. Nieźle było. Ja myślę, że remis to jest sprawiedliwy wynik. 3-3 dzisiaj. To jest starcie, które zostaje zakończone remisem i myślę, że tak jest najlepiej w poniedziałek rano. Dla Adama melotorba, dla Mateusza melotorba. Trzymajcie się. Dla was wszystkich fajnego poniedziałku.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo. Mamy wszystkie te numery, dzięki którym będzie się wam chciało trochę bardziej w poniedziałek z samego rano i mamy też jeden sposób, jak tu bardziej się zintegrować z sąsiadami. O tym już za chwilę i nie chodzi mi ani o wspólną imprezę, ani o grilla. Za chwilę więcej o tym. Będzie wcześniej także Liwka, między innymi już 27 po 8 w Melo Radio.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.

It's so good, Choice Ivan w Melo i Rush. I tak podkręcamy tempo. Za 18 minut 9. Jakby tu się zintegrować z sąsiadami? W jednym amerykańskim miasteczku ludzie z całej dzielnicy postanowili zrobić coś wspólnie, wszyscy razem, jednocześnie. No i wymyślili, że urządzą wielką wyprzedaż garażową. W całej akcji wzięli udział mieszkańcy aż 60 domów. To się nazywa, słuchajcie, mega wyprzedaż. A ile wy macie w domu takich rzeczy, które to leżą od lat, ale wiecie, no szkoda wyrzucić, albo tak jak to u mnie jest, na pewno jeszcze się przyda.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Griffin i World Away, jeden z tych numerów, dzięki którym poniedziałek jest jakoś taki o wiele sympatyczniejszy od samego rana. Już za 9 minut 9, za chwilę w Melo Newsy, będzie też prognoza pogody, no i będzie kolejna porcja gorącej muzy.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam tak zagramy punktualnie o 9:00.

0: 97,9 FM. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: 8200.
1: 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważny.
3: Potrzebujemy towaru.
23: I pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Trafik.
27: Jednym z miejsc, które mogą przytrzymać na trochę kierowców o poranku i nie tylko, zresztą jest Krajowa 52 w Kozach. Tam przebudowa skrzyżowania z ulicami Wapienną i Topolową, ruch wahadłowy, prędkość ograniczona do 40 km na godzinę. Prace zaplanowane do końca września. Pogoda dzisiaj kierowcom może trochę poprzeszkadzać, ale raczej nie w najbliższych godzinach. Dopiero bliżej zachodu słońca są zapowiadane opady deszczu. A do tego czasu pochmurnie, więc pewnie nieprzyjemnie też za kółkiem. 20 stopni maksymalnie w Bielsku-Białej, w tej chwili 15-16. Wiatr bez szaleństw, ciśnienie dość wysokie. Takie są warunki.
28: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
29: Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
30: Tak szybko jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
29: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka ona obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu, oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek, Iga Świątek jest 9. Wolniejsze starzenie i lepszy sen dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To u osób cierpiących właśnie na bezsenność, tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
28: Lepszy poniedziałek i lepszy start tego nowego tygodnia. My twierdzimy, że to także właśnie dzięki tej energetycznej muzie, jaką mamy dla was. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darła, heja!

Solo i Blanka w Melo Radio, ale cały czas razem z wami. No poniedziałek mamy, tak się ten tydzień zaczyna. Na szczęście jesteście w miejscu, gdzie mamy też dużo energetycznej muzy i gramy ją dla was. Josh Baker to świetny przykład. My Place w Melo już 11 minut po 9:00.

Bobby Jagla, Osiaw Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po godzinie 9 mamy, a pewien facet to wygrał 240 tysięcy dolarów, ale na początku nawet o tym nie wiedział. Najpierw los mu się gdzieś zapodział, a jak się w końcu znalazł i gość zobaczył, że wygrał, to postanowił poczekać sobie jeszcze prawie do ostatniej chwili i odebrał te pieniądze dopiero po roku. Czujecie to? Prawie przed upływem terminu. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy lepiej nie robić w poniedziałek, no ale są sprawy, których nie można odkładać. Jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was szybką kasę. Napiszcie koniecznie, jakie macie pomysły, na co przepuścicie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia i na pewno trafią do kogoś jeszcze dzisiaj. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl, tam napisać, na co wydacie tą szybką kasę, no i czekać na telefon od nas. A jak już będziecie mogli odebrać, no to szybka kasa wpada wam od razu w ręce i wydać ją będziecie mogli dosłownie po chwili. Także czekamy na meloradio.pl, 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w meloradio.pl.

0: Axwell, Whatever Turns You On, wasz poniedziałek też w trybie on już od samego rana. 27 minut po godzinie 9 mamy i dużo energetycznej muzy dla was. I tu Colors już za chwilę w Meloradiu, a później to powiem wam, gdzie i dlaczego za drapanie się po uchu można dostać mandat. Posłuchajcie w Melo.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Porek.

Mocny klasyk. Four Strings i Take Me Away z tym numerem wiele osób ma dobre imprezowe skojarzenia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Grecji uruchomiono system kamer, które przy pomocy AI monitorują, czy kierowcy nie łamią przepisów. Dochodzi jednak do absurdalnych sytuacji, gdzie wystawiane są mandaty za wykroczenia, których nie było. Kamery rejestrują obraz, ale zdarza się, że źle interpretują to, co widzą. No i posypały się mandaty. Na przykład AI uznało, że pasażer nie miał zapiętych pasów. Problem tylko w tym, że żadnego pasażera nie było, a na fotelu leżał po prostu plecak. Ale hitem to są mandaty za drapanie się po uchu. Kierowcy dostają takie, bo AI uznaje, że ktoś akurat rozmawiał przez telefon. W sumie taki mandat to i tak niewielki koszt, żeby się dowiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy lepsi.

0: Sony Podera i Becky Hill, Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Zareagujcie odpowiednio na ten numer. To propozycja do 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na ten numer. A jaka jest moja reakcja na twój widok, kolego? Stary, jak ja się cieszę, że cię widzę i że poniedziałek cię nie przestraszył. Adiusz się szykuje, żeby przywitać was po 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Plan jest taki, przejmuje was Adi, a my budzimy się razem znów jutro w 6:30. Waldek Derbak, fajnego poniedziałku.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Wiejskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
26: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Jeszcze przez kilka dni ma obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Krzemionki w Bielsku-Białej w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zwężenie jest mi do jednego pasa ruchu pomiędzy numerami 100 a 104 i jest apel o zachowanie szczególnej ostrożności. Piętnaście stopni teraz w Bielsku-Białej. Jeszcze trochę temperatura ma wzrosnąć do 20. Po południu to nieźle, ale chmury przez cały dzień. Tyle dobrego, że nie powinno z nich padać w najbliższych godzinach. Za to wieczorem 18, 19 i trochę później po zachodzie słońca ten deszcz w prognozach się pojawia. Po zachodzie słońca, czyli po 19, dzisiaj dokładnie o 19 zachód słońca w Bielsku-Białej.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Policja zatrzymała braci podejrzanych o pobicie w parku Mickiewicza. Na początku sierpnia 24- i 36-latek mieli zaatakować mężczyznę wracającego z jednego z klubów. Po miesiącu udało się ustalić podejrzanych. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. A my najbliższych kilkadziesiąt sekund spędzimy ze sportem. W weekend Polki pokonały w Bielsku-Białej Benin 4-1 w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20 i w czwartek zagrają ponownie u nas w 1/8 finału. W rozgrywkach ligowych futsaliści rekordu Bielsko-Biała grali ze Śląskiem Wrocław 1-2, piłkarze Podbeskidzia zremisowali z Ruchem Chorzów 3-3, a piłkarze rekordu pokonali Awię Świdnik 1-0. Przed nami natomiast 56. rodzinny rajd rowerowy, mówi Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
2: 27 września spotkamy się na Placu Wojska Polskiego. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach. Stamtąd ruszymy do Bielska-Białej na tereny Parku Słowackiego.
0: Zapisy trwają.
3: Za moment 10:00 to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy.
4: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
5: No muszą robić, żeby było ładnie.
3: Z kolei na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym jak wzbogacanie uranu, tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził Międzynarodowy Zespół Naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Na zegarach 10:00, no siemanko, Adi z tej strony. No to zaczynamy z poniedziałkiem, walka nie jest prosta, bo przed nami cały tydzień, ale spokojnie i z tym damy radę. Kiedy inni gadają, my już gramy. Topic, Becky G, Sorry Papi.

Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami, trochę deszczowo, trochę szarawo, no chyba jesień faktycznie się pojawiła, ale to też nie jest wcale tak bardzo źle, no bo co by nie mówić, to chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że tryb jesieniary to wcale nie jest zła opcja, wiecie, kocyk, pumpkin spice latte, dyniowe świeczki w ogóle, także wiecie, do tego jakiś ultra mega fajny serial, a może jakaś, nie wiem, integracja z innymi, wiecie, wspólnie zawsze fajniej spędzić czas i może to jest akurat pomysł, który warto zrealizować. Powiem tak, niech się kręci, róbcie co chcecie. Filipek Nel, to już teraz w Melo.

Lost Frequencies i Mary Frost, Paraiso, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Walczymy dalej z poniedziałkiem, nie odpuszczę wam. Będziemy czuć się dzisiaj wszyscy dobrze, będziemy podekscytowani mocarnym brzmieniem, zadbamy o to, żeby było jak należy, no bo w tej godzinie Kashmir, Eli Oaks i Reasons, dużo dobrego brzmienia, to mogę wam obiecać. Meloradio.

0: Wielką kasetę Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. To nowy Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

Kashmir i Tears of the Dance Floor. No tak, bo to właśnie tutaj w tym miejscu można zrobić coś szalonego. Można, no oprócz tego, że podkręcić tempo, to jeszcze między innymi zadbać o swój budżet, no bo do zgarnięcia macie w ramach szybkiej kasy 200, a nawet 500 zł. I to w zasadzie na co tylko stryjenka sobie życzy. Wbijacie na amaloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co chcecie z tym sianem zrobić, a potem co? Odbieracie telefon i wygrywacie. Proste, banalne. Karnawał, Gips, już teraz razem z Pesedem w Melo.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Kygo, Take Me Back, tak podkręcamy tempo, bo to przecież w remiksie Robina Schulza. A Robina Schulza przypominam, że usłyszycie w dobrym Melo w weekend, także szykujcie się, a w razie czego zapiszcie, żeby wam nie uciekło.
1: A już o 11 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No i to jest ta dziewczyna, która moim zdaniem okazała się totalnym diamentem tegorocznego Tomorrowland, bo mimo krótkiego seta zrobiła niezwykłe show.

0: Reklama.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
0: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: To bywa tak, że jedyne dobre wiadomości okołopogodowe dotyczą jakości powietrza. Tak jest na przykład dzisiaj. W Bielsku-Białej jest ona dobra lub bardzo dobra, zależy na którym wskaźniku. W Pszczynie i w Żywcu bardzo dobra. Poza tym trochę gorzej. No temperatura może jeszcze nie najgorsza, do 20 stopni dzisiaj nawet i bez silnego wiatru, więc całkiem, ale chmury przez cały dzień i opady też w prognozach, głównie wieczorem.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
5: Adrian Górny. Jest umowa na realizację obwodnicy Chałcnowa. Chodzi o ponad półkilometrowy odcinek, który połączy się z tym wykonanym wcześniej w ramach budowy S1. Powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kolonia. Prace mają kosztować ponad 11 milionów złotych. Połowę pokryje rządowe dofinansowanie. Wszystko ma być gotowe w maju 2028 roku. Inną radosną wiadomość z ostatnich dni ma dla nas Ewelina Walczak.
6: Reprezentacja Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wygrała Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym. Jan Wiatr i Tymoteusz Leżański pokonali 54 inne załogi, w tym kilka z zagranicy. Podczas zawodów w Olsztynie rozegrano 9 konkurencji. Ratownicy byli sprawdzani w różnych przypadkach medycznych, katastrofie z wieloma poszkodowanymi, czy też współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym.
5: Z ratowników medycznych możemy być dumni, a z taksówkarzy? No różnie to bywa. Przedsiębiorstwa taksówkarskie z województwa śląskiego mają łącznie ponad 6 milionów złotych długów. To jest czwarty wynik w Polsce. Najgorzej pod tym względem jest na Mazowszu.
7: Zbliża się 11:00, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko, będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus, tak mówi minister energii Omanu. To podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Przeważnie około 18 do 22 stopni.
7: Na początku tygodnia trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
9: Siemanko, na zegarach 11:00, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od bardzo energetycznej dziewczyny, albo raczej diwy, którą też spotkacie na Instagramie Meloradia. Bibi Rexha, Sad Girls, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Silva Bumpa On Tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzam, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych i mam coś dla osób, którym trochę się nie chce, chociaż nie jest to temat do żartowania, ale dobra, delikatnie podejdźmy do tego z dystansem. Dzisiaj obchodzimy coś takiego jak Dzień Wypalenia Zawodowego i to jest naprawdę poważne zagadnienie, które, o którym trzeba mówić głośno. Jeżeli faktycznie coś takiego się u was pojawia, to pamiętajcie, że zawsze warto o tym z kimś pogadać, a jeżeli po prostu wam się nie chce, no to może jak pójdziecie do szefa i powiecie: szefie, bo ja już jestem wypalony, dzisiaj nie chce mi się. Może to 20 minut, 15 by was puścił wcześniej. No trzymam za to kciuki. A jak nie, to tsunami. Gramy już teraz, Dubs.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is So Sad w Meloradiu i 27 minut po godzinie 11. No tak można podkręcać tempo, zwłaszcza, że coś się dzieje. No bo widziałem na ich Instagramie, że oni mają dosyć bardzo mocne, obfite plany na rok 2027 i to, że to będzie muzyczne, to jedno, ale to, że będzie tam dużo ludzi i będzie dosyć duże zbiorowisko w Europie, no to już jest druga sprawa. Jak będę wiedział coś więcej, dam znać.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

Ja też wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Melo Radio. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek dzisiaj. Tak, poniedziałek to jest straszny dzień, wiem o tym doskonale, nie musimy sobie o tym za bardzo przypominać, ale z kolei o tym, co chciałem wam powiedzieć, warto przypominać zawsze i wszędzie, no bo 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, to zawsze jest kusząca propozycja, dlatego jak macie tylko możliwość, to proszę bardzo, let's go, meloradio.pl, tam wbijamy zakładka konkursy i akcje, tam wybieracie to, co potrzeba, piszecie, na co chcielibyście to wydać i potem odbieracie telefon, włączacie dźwięk, żeby w razie czego słyszeć, że ktoś dzwoni. No i jak ktoś zadzwoni, to już dobrze.

0: All of my love w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 ze mną Marcin Sikora. Siemanko!
1: No cześć, w końcu znowu razem.
0: No nareszcie, trochę musieliśmy na to zaczekać, ale stary, mamy to. A co masz w newsach w ogóle?
1: A między innymi o tym, że uczniowie się garbią i mają problemy z postawą.
0: O, to ja w sumie od szkoły przyjmuję pozycję krewetki.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. Ale zobacz, oni tutaj się wycwanili w tym nowym studiu i zobacz, jakie my mamy fotele wygodne, żebyśmy właśnie się już nie garbili. To jest cwane.
1: No ja i tak to robię.
0: No i tak się czasem zdarza.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie!
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: Pochmurne popołudnie przed nami, tak jak i do tej pory to wyglądało. Pochmurne, a nawet deszczowe momentami, tak koło 18 pojawia się ten deszcz w prognozach i do 23 może trochę popadać. 20 stopni jeszcze dziś, nocą 14 w najchłodniejszym momencie, jutro 20, ale już więcej słonecznych chwil, chmurki to tylko rano i bez opadów, troszkę lepiej.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. 11 z 75 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Bielska-Białej zostało odrzuconych. 3 ze względów formalnych, 8 ze względów merytorycznych. Ale ich autorzy mogą jeszcze składać odwołania do czwartku. Ostateczną listę wniosków, na które będzie można głosować, mamy poznać na początku października. Jeszcze we wrześniu natomiast będzie 56. rodzinny rajd rowerowy w Bielsku-Białej, mówi Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
2: Zapisy na rajd już ruszyły przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie.
1: Rajd będzie 27 września. Organizatorzy przewidują udział około 2000 uczestników. A ile osób jest na liście dłużników milionerów? W całej Polsce 320, a w województwie śląskim mamy 42 osoby, których dług przekracza 1 000 000 zł. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że średnio na taką osobę przypadają nawet ponad 2 miliony złotych długu.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
5: Ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
4: Największe ryzyko utrwalenia się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie, tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu, to dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
3: Siemano, w poniedziałek mamy godzinę 12, to jest dobry moment na to, by skoczyć na jakiś lunch albo w ogóle coś zjeść, także dbajcie o siebie, a my, kiedy inni gadają, to my już gramy, wiadomo, The Bauza. Do 14 jesteśmy razem.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime.

Nie dobędzie o nim głośno. W sumie już jest, ale będzie jeszcze głośniej, bo facet temu zapodaje z taką klasą, z taką gracją, z taką energią i tym młodzieńczym zapałem, że to się w głowie nie mieści. Thomas Gray, Use Ray Heaven, tak podkręcamy tempo w Meloradio. No a ja sprawdziłem, co tam u Tomasa słychać. Pokazał, jak ostatnio doskonale bawił się ze swoją fantastyczną publiką w Miami. Było naprawdę przepięknie, ale też zapowiedział się, że 26 września będzie w Kanadzie, dokładniej w miejscu, które nazywa się New City Gas. Tam będzie na pewno bardzo, ale to bardzo elektronicznie. No i też czytam, że tam coś z rehabem mają chłopaki poszaleć, także miejmy nadzieję, że będzie o tym bardzo głośno, no i że będzie też okazja, by opowiedzieć o tym, co przygotowali, bo znając ich temperament muzyczny, to na pewno się dogadają i będzie co wspominać.

Tytuł tej piosenki weźcie sobie do serducha. I to tak serio, serio. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu. 28 minut po godzinie 12. Zwolnijcie. Zwolnijcie zarówno za kółkiem, zwolnijcie też w pracy. Nie ma co się śpieszyć, wszystko ogarniecie. Jest dopiero początek tygodnia, ze wszystkim siebie robicie. A w razie czego od tego macie nas, by was podkręcić. Ariana Grande i Break Free. I jeszcze w tej godzinie, bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfon, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Po reklamie.

DJ Remo, Ty, Mike, Sofia Loren w Melo Radio i 17 minut do 13. Tak podkręcamy tempo poniedziałek. A to jest potrzebne, nie oszukujmy się nikomu, nic się nie chce. Wszyscy są zmęczeni po weekendzie, jeszcze pogoda nie wspiera, dlatego macie od tego nas i mam też taką motywację, która na pewno pomoże. Szef nie dał premii, spokojnie, my mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. I lepiej zadziałać od razu, z doświadczenia to mówię. Później zapomnicie, potem posłyszycie, że ktoś wygra i wam będzie smutno. A to wy możecie wygrać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, no i zgarniajcie szybką kasę. Do dzieła!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i z takimi nowościami to życie staje się lepsze. A ze mną jest Ula Harciarek. Siłanko.
1: Cześć, jestem.
0: Tak, co tam masz fajnego?
1: Newsy. A w newsach będzie o wyjątkowym samochodzie z 83 roku, który przetrwał do dzisiejszych czasów i można go oglądać.
0: No i pięknie, taką motoryzacyjną historię lubimy najbardziej.
2: A już o 13 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Damy trochę muzycznego ognia, żebyście po pierwsze się rozgrzali, a po drugie, żebyście właśnie mieli sporo energii. Gram to punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
16: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto.
21: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
21: 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl
0: włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
2: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
23: Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to sąd okręgowy w Katowicach. Noś odblaski, apeluje policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze, mówi Paulina Wołczańska z mazowieckiej policji.
24: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję.
23: Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 83 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód można oglądać do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji.
2: Siema! Fajnie, że jesteście. Mamy 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo! Fire, fire! Dajemy do pieca i to będzie bardzo dobra opcja na poniedziałek.

Ta wrażliwość, te emocje. No i powiem to, ale też ta zmysłowość. No przepiękne to jest. Liwka, poza tobą nic w Meloradio. 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, ja wam polecam i to bardzo z czystego serducha mówię, jeżeli Liwka ogłosi jakiś koncert gdzieś w okolicy, to idźcie i się bawcie i skorzystajcie z tego, bo to, co ta dziewczyna robi na scenie, to po prostu za każdym razem przechodzi do historii. I to nie tylko dlatego, że ma talent, ale też po prostu fantastyczną energię do ludzi. No musicie to przeżyć, musicie to sprawdzić. I podobnie można powiedzieć o przeżyciu związanym z Tomorrowland, no bo tak było, kiedy odwiedziliśmy na main stage Davida Guetta. Who's that chick? Ciekawy jestem, czy to pamiętacie jeszcze.

0: Wciąż Baker Pop Black, Skąpi My Place, Valor Radio, 27 minut po 13. Mikołaj Kojawiński ze mną, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie natury psychologiczno-emocjonalno-inteligenckiej.
1: Słucham.
0: Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest trochę dziwne.
1: Dawaj.
0: No, jakim ja jestem człowiekiem, jak bardzo jestem narcystycznym, że ulubionym kontaktem w aplikacji Teams jestem ja?
1: No wiesz, czasami trzeba pogadać z kimś inteligentnym, nie?
0: Dzięki, stary, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Krewolajski re!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
16: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 18,47,12.
15: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

Ej, no dawno wam tego nie grałem. Snoop Dogg i Flip It w Melo Radio. Buja. Mhm. 18 minut do godziny 14. Snoop Dogg, fajnie go zagrać i też fajnie przypomnieć o rzeczy, która raczej nie jest taka w 100% oczywista, jeżeli chodzi o tego artystę. No bo Snoop Dogg w wolnych chwilach, jeżeli takowa rzeczywiście się znajdzie, to lubi sobie pograć w gierki. No i między innymi możecie zobaczyć, jak gra w takie tytuły jak Tekena, między innymi NHL. Generalnie on bardzo lubi gry sportowe. Lubi też Call of Duty, no i czytam też, że jest całkiem niezły w Fortnite'cie. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś nawet otrzymał swoją skórkę. Bardzo mu to schlebiało. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Word away. Griffin, word away.
1: Word away.
0: Word away.
1: To the goddess, word away.
0: Chciałem zabrzmieć.
1: To piasto jest za małe na nasz dwóch.
2: Bardzo jak nałogowy palacz.
0: Co? Iga i Mikołaj w studiu. Gotowi Siema, jesteście? No.
2: Tak jest, kapitanie.
0: World Way.
3: A już o 14 zagramy.
1: To nie będzie World Way, to będzie lubię cię jak lato.
0: Potrzebujesz kaszlnąć? Nie przejmuj się.
2: Gardełko mnie boli.
1: Od tego mówienia World Way.
0: Ej, dajecie na 3-4. 3-4.
1: World Way. Iga nie powiedziała. Brzydko.
3: Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku, jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach, będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
3: To na razie projekt. Uważajcie w górach, w Beskidach na przykład warunki na szlakach są bardzo trudne, jest mokro i ślisko.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Witajcie w poniedziałek, to będzie, słuchajcie, cudowny tydzień.
2: Wow, jak oficjalnie rozpoczęto, no to skoro tak mówisz, to chyba tak musi być.
1: Bo wiara czyni cuda, pamiętajcie o tym.
2: A, widzisz, oglądałem Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej przez weekend, więc jestem w temacie akurat.
1: No to słuchajcie się nas, wiara czyni cuda, proszę to zanotować i manifestujmy, że to będzie świetny tydzień. Teraz ty.
2: Będzie super tydzień, zaczynamy go z przytupem.
1: Jej.
2: Teraz będzie lubię cię jak lato, a potem pogadamy o książulu, który zaskoczył. Zaskoczył wszystkich, no.
1: Ale tak naprawdę zaskoczył?
2: Tak, bo pochwalił swojego głównego chyba wroga.
1: Nemezis. No dobrze, Igo Mikołaj, siemanko.

0: to Rehab i Michel Schulte, Waterfall w Melo Radio. Istnieje beef w polskim internecie. Odwieczny beef Magda Gessler kontra Książula. Tak. W zasadzie na odwrót.
1: No właśnie. Książulo był w wielu knajpach pani Magdy i nigdy mu nie smakowało. Zawsze mówił, że za drogo i
0: fuj.
1: No, lipa generalnie, ale... Normalnie piekło zamarzło. Magda Gessler otworzyła nową knajpę nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie wiem, gdzie to jest, bo miałem dwóch z geografii.
0: Piękne miejsce.
1: No i tak mu smakowało, że aż muala nakleił na drzwiach.
0: Mimo cen.
1: Chociaż no dobra, ja spojrzałem na schabowego, to się złapałem za głowę, ale nad morzem jednak jadłem droższego. Ale też był dobry.
0: Bo ty po prostu lubisz schabowe, okej?
1: Okay? Kocham.
0: Typowy Polak.

0: Girls in Love, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchajcie, jak u nas zawrzało w studiu od tej dyskusji, ponieważ Polki chcą dodatkowy dzień wolny za miesiączkę.
1: Tak, urlop menstruacyjny, coś takiego się nazywa i funkcjonuje w Hiszpanii, w Japonii między innymi. To jest 12 dni dodatkowych wolnego w
0: na
1: skali
0: żądanie,
1: roku.
0: Tak.
1: Na żądanie, no tak, tak, tak. No tylko, że i w Hiszpanii, i w Japonii zrównany jest też wiek emerytalny.
0: To jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra, co prawda ZUS tam się chyba załamie, nie? Jakby się tak wydarzyło, ale no coś za coś, nie? Każdy sobie teraz musi samemu chyba oszczędzać na emeryturę.
0: Czyli co, pracujemy krócej, mamy urlopy menstruacyjne, co jeszcze dorzucamy do tego?
1: No, średnia hawajska dla wszystkich.
0: A, i oczywiście 4-dniowy tydzień pracy.
1: Tak. I średnia hawajska dla wszystkich. Ja już się dałem nabrać, czekam od 2015.

0: Jak to dobrze buja, tak w poniedziałek mają maj we Freak Fajcie. Słuchacie Melo Radia.
1: O.
0: A propos baby, Karolin Derpieński, znana tiktokerka.
1: No i nam wszystkim też zresztą.
0: Pracowała z nami w Słuchamy i Oceniamy. Powróciła do swojego faceta, albo facet powrócił do niej.
1: O, no to będziemy oceniać.

0: Radio Bielsko-Biała. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? Jeden. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
22: Dobra, zdradź sekret.
21: Jaki sekret?
22: No, ten twój patent na zakupy.
21: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
22: Tylko w Modivo?
21: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
22: I co z tym cashbackiem?
21: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
22: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
23: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Po reklamie.

0: a nemá s Martin Garrix i popisové numer Mikołaja jak gra na zębach.
1: Fajnie, nie?
0: Świetne
1: a
0: to jest.
1: A wciąż nie dostałem pieniędzy z Tantiem.
0: Mogę cię reprezentować w sądzie. A propos reprezentowania w sądzie, bo to tak mogło się skończyć. Karolin Derpiński i Jack, to jest ta para, która wzbudza kontrowersje w polskim showbiznesie.
1: Tak jest. Królowa Dolarsów ostatnio miała taką kontrowersję, że rozstała się z Jackiem i skończyły się też Dolarsy, więc uruchomiła zbiórkę w internecie.
0: A ja wiem, kto najwięcej tam wpłacił na tę zbiórkę.
1: Ty?
0: Ona.
1: Aha. No ale zbiórka zniknęła, bo najwyraźniej Caroline i Jack znowu są razem.
0: Stara miłość nie rdzewieje, że tak powiem.
1: Tak, tak.
0: Z naciskiem na stara.
1: Ale wariat.
0: O, skąd wiesz?
1: Domyślam się tylko.
0: Karnawał, Gibbs, PZ for Money. Tak podkręcamy tempo w Maloredy, Single Ladies. To gramy wam już za chwilę.

Mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Eli Oakslavenia Reasons. Mikołaj, to lubi sobie zatankować, co?
1: Lubię sobie zatankować, ale chodziły plotki przez weekend, że nawet podychę może być za litr.
2: Uch. No właśnie, jak to będzie, to powiem o tym w newsach za chwilę.
3: A już o 15 zagramy!
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni grają?
1: To my już podkręcamy tempo, czekaj, co? Gadają oni, a my gramy.
0: Powiedziałam na odwrót? Najmocniej przepraszam.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Halo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Najlepszy festiwal gier planszowych w Podku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
18: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć, takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość, mówi Dawid Łaszcze z policji w Bytowie.
4: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala.
3: Władze szpitala podkreślają, że nikt nie ma prawa wchodzić do jego pomieszczeń. Ponad 54 tysiące złotych, tyle dostaje najbogatszy polski emeryt, z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik, niestety badacze znaleźli w niej drobiny i folię.
2: I mamy 15. Słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
1: Cześć.
2: A w tej godzinie sypniemy gotówą.
1: Yeah!
2: Aha, ale nie dla ciebie.
1: O.
2: Ale dla was, drodzy słuchacze.
1: No to też jest fajne.

0: Sigala, Ella R. we Free Fighcie. A ostatnio bardzo dziwne rzeczy się wydarzyły w Warszawie.
1: Takie, słyszeliście na pewno o psie, który jeździł koleją. No to w Warszawie był łoś, który zablokował akurat ruch kolejowy, bo wtargnął na tory.
0: No chciał się przejść.
1: To był konkretnie łoś Emil. Bardzo mnie zastanawia, skąd oni wiedzą, jak ten łoś się nazywa.
0: A myślisz,
1: może
0: że...
1: Może miał wykupiony bilet miesięczny i miał prawo się tam znajdować.
0: Przez niego było opóźnienie?
1: Było. A wiesz ile?
0: Ile?
1: 8 godzin.

0: 17 po 15. Szybka kasa. Od Meloradia. To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
1: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
2: Halo,
0: cześć, Oski, Iga Mikołaj, Meloradio. Gdzie ty jesteś?
2: Czekajcie, widzę was tylko.
0: Dobra. Na luzie.
1: To w pracy tak głośno Melo gra bardzo dobrze, podoba mi się to.
2: Codziennie najgłośniej w całym zakładzie.
0: To czy my w ogóle musimy rozmawiać o tym, na co on chce pieniądze, żebym mu dała 200 zł?
1: Tak, nie, no musimy. Zasady są zasady. Oskar, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
2: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
0: Yeah.
2: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie. Właśnie jeszcze przed tym, jak zadzwoniliście, oglądałem oferty i mam wybraną.
1: No to podrzucamy pierwszy dźwięk do zremiksowania. To jest dźwięk magiczny, bo oznacza, że 200 są twoje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Let's go! Szybka kasa od Meloradio.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie, nie przegryj.

0: dam kawałek do reklamy.
1: Hello.
2: Pogwarzymy.
3: Yeah.
2: A w tej godzinie pogwarzymy o młodym człowieku.
3: I kryminaliście już.
2: No. Co zrobił ten młody człowiek?
3: No chyba w gry komputerowe grał, bo tam się uczy takich rzeczy.
2: No to wszystko przez te gry.
3: Wszystko przez ten komputer. Ledwo oczy otworzył już do komputera.
2: I o komputrze porozmawiamy.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.

0: portmenciu.
1: Disney Kizo. A ty, Mikołaj, mógłbyś go zastępować, myślę.
2: Jakby był chory, nie? Coś takiego. Potrzebowałby zastępstwa szybko.
1: Tylko
2: na
1: trzeba
2: koncert.
1: Być niesłyszącym.
2: W sensie, że publika?
1: Tak, bo nie, jednak nie brzmisz podobnie.
0: Jak to?
1: Dobra, ale my nie o tym, my o hulajnogach, które są bardzo niebezpieczne. Ja osobiście mam lęk przed hulajnogami.
2: No zwłaszcza, że tymi hulajnogami naprawdę można dać miodu. I tak właśnie zrobił pewien 15-latek, którego chciała zatrzymać policja.
1: Aha.
2: No i zaczął przed nimi uciekać. I nawet rozwinął prędkość 90 km
1: na hulajnodze.
2: Na hulajnodze, no. 15-latek.
1: Wow.
2: Ciekawe, ile miał gwiazdek.
1: No, 5?
2: 5?
1: 5 już myślę.
2: Mhm. Helikopterem go gonili.

0: muszę przyznać, że to jest chyba mój ulubiony numer aktualnie na naszej playliście. Say Something, Sonny Fodera, Becky Hill, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: To bardzo ładnie im powiedziałaś.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Staram się.
1: A jak to kiedyś powiedział nieśmiertelny Karol Krawczyk? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?
0: Słuchajcie, wraca pewna moda, która jest dosyć niebezpieczna.
1: No, zwłaszcza w kontekście ostatnich różnych dziwnych rzeczy, które się na torach dzieją.
2: A już o 16 zagramy
1: Alabama 10.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.
1: Tak jest, to my będziemy grać.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
4: Adrian Górny. Dzisiaj kolejne kino konesera w Heliosie w Bielsku-Białej. O 18 zobaczymy film Obcy. Poza nim dzisiaj jeszcze zdążycie na 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego, Nie patrz w dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, a także Odyseja. Dzisiaj będzie wernisaż wystawy Ślady Wyobraźni, organizowanej przez Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki w ramach Koła Malarskiego Teatr Barw. Wpadajcie o 16.30 do Domu Kultury Lipnik. Wstęp wolny. Wystawa będzie dostępna do 30 października. A dzisiaj o 18 będzie spotkanie z Kacprem Tomasiakiem w Merkur Szczyrk Resort. Wstęp wolny. To będzie druga odsłona cyklu spotkania na szczycie. Kacper opowie o pierwszych skokach, treningach i codzienności zawodowego sportowca.
5: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL, to jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku w Łódzkiem. Zauważyli je policjanci, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
8: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. Przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
7: Na szczęście w porę zjawili się policjanci. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
5: Słuchajcie, nie za dużo tego Jamesa Bonda jest ogólnie?
7: Ale co ci nie pasuje, że co?
9: No właśnie.
5: Przepraszam, nie było tematu. I mamy godzinę 16, słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
9: To my. I będziemy dzisiaj oceniać, no bo nowy odcinek Tańca z Gwiazdami był.
5: My jesteśmy ekspertami.
9: Będziemy tak opowiadać o wszystkich występach.

0: byłeś w swoim mieszkaniu, ktoś bardzo głośno melanżował i miałeś takie, idźcie.
1: No miałem, tak. Najgorsze są oczywiście takie przypadki, jak wynajmują sobie na przykład na 2 dni i tam, wiesz, co tam sąsiedzi, przecież to nie moi sąsiedzi. No właśnie, ten najem krótkoterminowy to jest teraz wielka dyskusja trwa na ten temat, no bo ludzie by chcieli, żeby spółdzielnie i wspólnoty miało prawo zakazywania wynajmowania lokali w ten sposób, ale ustawa przeszła, no taka, że jednak nie mogą o tym sami decydować.
0: I co teraz? Jaką masz propozycję?
1: No, nie mogę powiedzieć, bo to taka byłaby bardzo
0: nieetyczna.
1: Niecenzuralna.

0: Ile fantastycznych imprez przeżyłam do tego numeru.
1: Okej.
0: Aha, myślałam, że ty powiesz, ja też.
1: Ja nie.
0: Było blisko. A propos imprez, na pewno miałeś taką sytuację, że sobie...

0: czego to się imprezowało? Pan Krzysztof, jak tam śpiewał, to domówka hulała.
1: No, fajnie, jakby Trips nam odpisał na DM-a na Instagramie. Czekamy w dalszym ciągu. Taniec z gwiazdami to jest nasz ulubiony program. My z Mikołajem oglądamy, obejrzeliśmy wszystkie występy. Mikołaj nawet poczynił notatki.
0: Mam notatki, ponieważ obejrzeliśmy sobie, no oczywiście, wszystkie tańce z drugiego odcinka. Parę przemyśleń mam, ale chyba nie będziemy o wszystkich mówić, tylko o tych
1: weźmy największe nazwiska.
0: Tak, tak. No to Mandaryna. Jest w ogóle drama jakaś, bo podobno dostaje mało punktów, a moim zdaniem bardzo ładnie.
1: Podoba ci się Mandarynka?
0: Podoba mi się. Ale to tak, ale... wiesz, ja oceniam tylko taniec, dobrze?
1: Oczywiście.
0: A to, że tam się coś rusza podczas tańca, to już nie moja wina, tylko fizyki, nie?
1: Nie no, dwie mandarynki, tak? Że tak powiem. A w zasadzie trzy, bo
0: pomarańcze wręcz.
1: Aha. Skupmy się też na tym, że Monika Bożym odpadła.
0: Tak.
1: A wiesz, co ona ma napisane w swoim opisie na Instagramie? Że jest wokalistką, seksuolożką, psycholożką oraz tropicielką przyjemności.
0: No, ale tancerkę chyba tam sobie niech nie wpisuje, bo no szczerze nie dziwię się. Troszkę za bardzo się tam pogubiła. Gdzieś tam się wywaliła nawet przy tym tańcu. No ktoś musiał, prawda, odpaść.
1: Tak.
0: Natomiast moim zdaniem najlepszy występ Dominik Smaruj. Bardzo dobrze Madzie tam posmarował.
1: Ale
0: nie dziwię się, że Bagi taki zazdrosny.
1: I Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko.
1: Bardzo brzydko. Dive into the ocean. Polecamy się z Mikołajem na przyszłość swoją drogą.
0: Taflo,
1: do wszystkiego, do różańca, co chcesz.

0: Jak mnie to hipnotyzuje. Para i Solos Frequencies.
1: A czujesz Flores. Klimat karnawału?
0: Bardzo.
1: Wiesz, takie właśnie brazylijskie Samba de Janeiro tutaj
0: Nic,
1: miało być.
0: Tylko się rozbierać.
1: O! Coraz cieplej się w studiu robi, ale niekoniecznie z powodu klimatyzacji.
0: A wiesz, komu jest bardzo gorąco?
1: Komu?
0: Pewnemu influencerowi, jakiego...
1: To co on tam?
0: Wybranka
1: w czym tam wpadł tym razem? A ci influencerzy to cały czas mają ciepło.
0: No, wydaje dużo pieniędzy po prostu. O tym pogadamy.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: SOS, ja bym tak wołała, jakby mój chłop wydał 100 tysięcy złotych na festiwal.
1: No ale to przecież ty byś nie musiała wtedy wydać, nie?
0: W zasadzie, to jego pieniądze. Masz rację, to nie krzyczałabym.
1: No dobra, bo Ola Nowak razem ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem, influencerem wybrali się na Burning Mana do Stanów Zjednoczonych
0: of America, zabawa.
1: USA.
0: Mm-hmm.
1: Droga zabawa. Wydali na ile? Tygodniowy wyjazd?
0: Tygodniowy.
1: 100 tysięcy złotych. Co? Przed chwilą ci to przeszkadzało jeszcze.
0: Ale teraz tak stwierdzam, że jednak doznania są istotne.
1: Wiesz,
0: tak?
1: Ile to jest szybkich kas?
0: Wow.
1: Co najmniej 50.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: O, to Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Lubisz zobaczymy, czy tacy szybcy.
0: Szybcy.
1: Szybcy i wściekli. Chociaż nie, tak delikatny ten numer.
0: Po prostu szybcy.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: I like Marlon Hofstadt, South Star.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Po reklamie.

0: Bielsku-Białej.
1: Adrian Górny. Wtorkowe propozycje kina Kreska. Jutro o 18 zobaczymy tam film 500 mil, a jutro o 20 Following w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Kogucik. Jutro będzie kolejna prelekcja podróżnicza w klubie osiedlowym Karpatek. O 18 wstęp wolny. Roman Bielicki opowie o podróży z ziemi szwedzkiej do Polski, czyli o rejsie ze Sztokholmu do Gdańska. Także jutro pierwsze po wakacjach spotkanie Bielskiego Oddziału Polskiego Związku Esperantystów. O godzinie 16.30 w Miejskim Domu Kultury Włókniarzy. Tu też wstęp wolny oczywiście. Jak ktoś woli się poruszać, to Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach proponuje stretching. Zajęcia, które poprawią elastyczność, rozluźnią napięcie i pomogą się wyciszyć, są we wtorki o 19 i w środy o 18. Obowiązują zapisy.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harcerek on the mic.
4: Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116-006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów, ale zamiast płacić kradli. Wpadli na gorącym uczynku, mówi Agnieszka Jachimiak z łódzkiej policji.
5: Mundurowi sprawdzili nastolatków. Przy jednym z nich znaleźli naboje, metalowe kulki i instrukcję obsługi wiatrówki, którą grożono pokrzywdzonemu 46-latkowi.
4: W ręce policji wpadło w sumie 4 nastolatków. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia to w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat i rusza jutro. A naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery i naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.
3: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
2: Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym.
3: Toniemy.
2: I będziemy z tym walczyć. Właśnie w tej godzinie przyda się WhatsApp Meloradia.
3: Mikołaj na prezydenta.

0: 12 po 17, a my dzisiaj sprawdzamy, jak zmotywować się do pracy. Na literę K to jest nasze dzisiejsze pytanie do Was.
1: Ponieważ walczymy z wypaleniem zawodowym właśnie, no wiadomo, są takie dni, kiedy trzeba się przymusić, a najlepiej właśnie się jakoś zmotywować. I jak to zrobić? Na literę K.
0: Kasa.
1: K, no tak, to jest chyba coś, co najbardziej pracowników motywuje do przyjścia do pracy. Co jeszcze może być na K? Może być koleżeńska, dobra relacja w zespole.
0: Pięknie powiedziałeś. Mhm. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Czekamy na głosówki od Was, WhatsApp Meloradia. Gdzie ten WhatsApp?
1: Na meloradio.pl oczywiście znajdziecie odnośnik.

0: The Logical Song, to jest Scooter. Miałem okazję i przyjemność porozmawiać z nimi na Sunrise Festival.
1: Wow.
0: I ja wiem, jak Scooter się motywuje do pracy. Kadzidła sobie rozpala.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Potrzebuję kadzidła i ciszy.
1: To ci powiedział.
0: Tak.
1: I tego doświadczyłeś.
0: Tak. Strasznie tam była ciężka atmosfera. W sensie nie dlatego, że rozmowa była nieprzyjemna, tylko przez te kadzidła.
1: Jak zmotywować się do pracy na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik na meloradio.pl. Mhm. To może najpierw Seba.
0: Dobrze.
2: Kawa.
1: O.
0: Kawa. Ja już wypiłem dwie. Nie pomogły.
1: Nie
0: w sensie
1: pomogły.
0: Nie, że nie pomogły mi w zmotywowaniu się, tylko w obudzeniu się generalnie.
1: To może Wojtek?
3: Kociołek ze złotem. Mm.
0: O, gdyby taki kociołek ze złotem czekał na nas na końcu każdego dnia roboczego, jak na końcu tańczy, to by było idealnie. Mamy też oczywiście wiadomości tekstowe. Janusz zaproponował, żeby kopulować w przerwach.
1: Szczerze, mega to w ogóle za polepsza więzy w pracy, nie?
0: No to wiesz tam.
1: Sprawdzone.
0: Numer do Janusza jest. Mateusz napisał, najlepsza motywacja do pracy na literę K to kredyt.
1: Powiedział każdy Polak.
0: Niestety tak. I jest jeszcze Piotr, który wymienia kariera, korzyści, kontakt, klimat.
1: Świetnie, mnie kupił.
0: Tylko opłata klimatyczna jest do zapłacenia w takim razie. 2 złote. 2 złote.

0: Nasza ulubiona Liwka w Meloradiu. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Słuchacz M nagrał nam głosówkę.
1: Myślę, że świetną motywacją do pracy jest otrzymanie kredytowanego mandatu karnego. Nie pozdrawiam. Policji.
2: Dobry przekaz leci, to mi się podoba, sztywniutko.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Lullaby w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Jak zmotywować się do pracy na literę K?
1: Okazuje się, że to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, ale mamy kilka propozycji od was. Basia napisała, że można kłamać, że chce się tu być.
0: Basiu, szef słucha.
1: Ale to jest taki dobry pomysł, bo na przykład jak się udaje, że jest się pewnym siebie, to zaczyna się być pewnym siebie.
0: No bo kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą.
1: To taki Niemiec powiedział. Można klaskać za każdym razem, jak się wychodzi do pracy, albo prosić sąsiadów, żeby klaskali. To Paweł tak zaproponował.
0: Aha, jako motywacja.
1: Tak, że wychodzisz. Wszyscy na klatce tam, do pracy!
0: Ale mi się podoba najbardziej to, co napisała Angelika, czyli można kusić siebie ofertami wakacji.
1: No tak, bo trzeba na nie zarobić, więc jest motywacja do pracy. To już wiecie, jak się zmotywować.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No pięknie, all of my love w Melo Radio. Nieco wygodnie ci, Mikołaj?
1: Bardzo mi jest wygodnie.
0: Mega.
1: Właśnie jest mi odpowiednio wygodnie.
0: Mega mi się to podoba, bo w pracy chodzi o to, żeby było nam wygodnie.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Chodzi o komfort, o luz i takie tam sprawy.
0: O pieniądze.
1: O, nie, to tam wiesz.
0: Dodatek.
1: Tak, tak, tak.
0: Newsy zaraz.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Chociaż tam powiedzą prawdę, nie? Co my tam gramy? Dracula.
0: Oluś to zagra, punktualnie o 18:00.
1: Tak jest, no tylko jeszcze musi dotrzeć.
0: Dojść. Znaczy dotrzeć.

Music Sounds. To grupa Fastboy. Bardzo przyjemnie nam plunka ten numer. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Właśnie czytam, że taki dziś mamy. No i tak sobie myślałem, jaki jest najskuteczniejszy sposób na to, żeby się pracą nie wymęczyć, nie wypalić się, mieć dalej ochotę następnego dnia to robić. No i wymyśliłem tylko jedno. Jeśli jeszcze jesteście w pracy, w poniedziałek, o tej porze, i nie chcecie się wypalić, to po prostu musicie z niej wyjść. Inaczej kiepsko to widzę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alok w Melo, Don't Say Goodbye, ja się nie żegnam, ja jeszcze dużo wam pogram, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Two Colors, tę grupę możecie znać najbardziej z nowych wersji starych hitów. To oni stworzyli Loveful, czy m.in. Cynical na bazie wielkiego hitu Safri Duo. Tym razem mają dla nas mocno bujający numer Prima Donna. No ma ten numer vibe'ik. Zresztą sami posłuchajcie, myślę, że poczujecie ten vibe bez problemu. Yo!

Poza tobą nic. Tak podkręcamy tempo. To Oliwka w Meloradiu. No, wy pamiętajcie o tym, że mamy dla was 200 zł i ten hajs możecie wydać na co tylko chcecie. Jeśli w weekend trochę poszaleliście, umówmy się, to się mogło wydarzyć i potrzebujecie trochę doładowania na konto, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam mamy dla was szybką kasę. Wpisujcie na co potrzebujecie 200 zł, no a potem czekajcie na telefon od Meloradia. Jeśli do was zadzwonimy, pojawicie się na antenie, no to tak naprawdę już minutę po możecie biec do bankomatu i wypłacać szybką kasę. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba się zgłosić. Meloradio.pl. Tamte zgłoszenia przyjmujemy.

Son Federa, Becky Hill. To ich zupełna nowość na antenie Meloradia. Say Something, ten numer czeka na wasze głosy na naszej stronie w ramach 30 Meloradia. Jeśli chcecie go wesprzeć i chcecie go słyszeć częściej na naszej playliście, no to głosujcie. A już za chwilę wybije 22.

Reklama. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro. O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.